budu tuatusa endo buze kukuba na buwe kula anti nebudu na yo tuajisabude akati busuju anti yedaka anti kusande santana walie wawa kukaje ntandikide nga tulimu kufirwa.